0: Sama.
1: Best muska.
0: Frišna muska.
2: Narodna muska.
0: I party muska. Stai. To je Best FM.

0: jest narodna muzyka.
1: Party muzyka.
0: Ryżna muzyka.
1: Mi smo. Best FM.
2: Ljubavi mi u